Wagani hode ya basau, wagani wagani wagani, wagani wagani wagani, wagani ne ba ka tu sabuji, wagani ne ne ba garachi ne.